0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we wtorek, 11 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotka się dzisiaj z premierem Mindaugasem Sinkevičiusem. W drugiej części rozmowy z producentem muzycznym Erykiem Kliukiem zaglądamy jeszcze głębiej za kulisy tworzenia muzyki. Rozmawiamy o współpracy z artystami, szukaniu wspólnego brzmienia i o tym, dlaczego producent musi czasem odłożyć własne ego na bok. Zastanowimy się również, czy dobry utwór musi odnieść sukces, dlaczego producent to nie tylko beatmaker i jak ważna w twórczej pracy jest systematyczność. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotka się dzisiaj z premierem Mindaugasem Sinkevičiusem. Będzie to pierwsze robocze spotkanie głowy państwa po powrocie na

z tym o zwołaniu na 25 sierpnia nadzwyczajnej sesji Sejmu. Posłowie mają wówczas rozstrzygnąć, co dalej z zawetowanymi przepisami, tak aby decyzja w tej sprawie została podjęta w odpowiednim terminie. Litewski film powalczy o nominację do najważniejszych nagród światowego kina. Film Andriusa Blaziewiciusa z Kiribos Karometu, czyli Rozwód w czasie wojny, został wybrany jako litewski kandydat do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Decyzję podjęła litewska komisja selekcyjna zatwierdzona przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. To jednak dopiero pierwszy etap długiej drogi do nominacji. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej spośród produkcji zgłoszonych przez poszczególne kraje najpierw wybierze krótką listę, a następnie 5 filmów, które otrzymają oficjalne nominacje. Jeden z nich ostatecznie zdobędzie Oscara. Dla litewskiego kina byłby to historyczny sukces. Do tej pory żaden film reprezentujący Litwę nie otrzymał nominacji w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Skiribos Karometu ma już za sobą udaną drogę festiwalową. Po premierze na festiwalu Sundance, gdzie Andrius Blaziewiczus otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera, produkcja została pokazana na niemal 20 międzynarodowych festiwalach i zdobyła kolejne wyróżnienia. Teraz przed filmem walka o miejsce na oscarowej krótkiej liście, a litewscy widzowie będą mogli zobaczyć go w kinach od 18 września. W pierwszym półroczu tego roku na Litwie zarejestrowano około 2000 mniej noworodków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek liczby urodzeń nie jest jednak zjawiskiem jednorazowym. Niższy poziom dzietności obserwowany jest w kraju już od kilku lat. Jednocześnie zmniejsza się również liczba zawieranych małżeństw. Profesor Dovile Kropiskaite z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wileńskiego podkreśla, że pogarszająca się sytuacja demograficzna jest problemem charakterystycznym dla współczesnych społeczeństw. W przypadku Litwy na obecną strukturę demograficzną wpłynęła dodatkowo intensywna emigracja, z którą kraj mierzył się w poprzednich latach. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku na Litwie zarejestrowano prawie 10 700 urodzonych dzieci. Przepisy przewidują, że narodziny dziecka należy zgłosić w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia, dlatego dane rejestrowane mogą pojawić się z pewnym opóźnieniem. Spadająca liczba urodzeń pozostaje jednak jednym z najważniejszych długoterminowych wyzwań demograficznych Litwy. W drugim kwartale tego roku na Litwie wyraźnie spadła liczba fałszywych połączeń telefonicznych i wiadomości SMS wykorzystywanych przez oszustów. Jak informuje Urząd Regulacji Łączności, oznacza to, że rozwiązania stosowane przez operatorów w celu blokowania podejrzanych wiadomości i połączeń przynoszą efekty. Oszuści jednak nie rezygnują, zamiast tego zamieniają swoje metody działania. Przewodnicząca Rady Urzędu Regulacji Łączności Jura Szowienia zwraca uwagę, że przestępcom prawdopodobnie przestało się opłacać masowe wykonywanie fałszywych połączeń i wysyłanie wiadomości przy wykorzystaniu litewskich numerów. Coraz częściej przenoszą więc swoją działalność do różnego rodzaju komunikatorów internetowych. Tam próby oszustwa mogą być bardziej spersonalizowane i dostosowane do konkretnej osoby. Urząd apeluje zarówno do mieszkańców, jak i przedsiębiorców o zachowanie ostrożności, nie klikanie w podejrzane linki i każdorazowe sprawdzanie otrzymywanych informacji. Jednocześnie dane pokazują, że problem nie zniknął, lecz częściowo zmienił swoją formę. W drugim kwartale odnotowano bowiem wzrost liczby oszukańczych połączeń przychodzących z zagranicznych numerów. Eksperci przypominają więc, że wraz z rozwojem zabezpieczeń oszuści szukają nowych sposobów dotarcia do potencjalnych ofiar, dlatego podstawową ochroną nadal pozostają czujność i weryfikowanie podejrzanych wiadomości oraz telefonów. Produkcja muzyczna to nie tylko praca z dźwiękiem, programem komputerowym i odpowiednim sprzętem. Bardzo często równie ważne okazują się umiejętności miękkie, empatia, komunikacja i zdolność wyczucia, czego w danym momencie potrzebuje artysta. Eryk Kluk podkreśla, że producent powinien potrafić odłożyć własne ego na bok, dać przestrzeń pomysłom innych osób

0: i dopiero później wspólnie ocenić, czy dane rozwiązanie rzeczywiście działa. W drugiej części naszej rozmowy przyglądamy się więc produkcji muzycznej przede wszystkim jako procesowi współpracy. Eryk opowiada m.in. o pracy z Kamilą Jakubianejte, Black Biceps i Kamuzą, a także o utworze Rendezvous stworzonym wspólnie z Bartkiem Urbanowiczem. Porozmawiamy również o tym, dlaczego Eryk nie lubi określenia beatmaker, czemu woli jakość odprodukowania jak największej liczby utworów i dlaczego sukces piosenki tak trudno przewidzieć. Na koniec wrócimy do początków jego przygody z produkcją i zapytamy, jakiej jednej rzeczy życzyłby dzisiaj młodszej wersji siebie? Odpowiedź okazuje się bardzo prosta – systematyczności.
1: Też producent musi czasem powiedzieć artyście, że jego pomysł nie działa. Jak przekazujesz taką opinię, aby nie zgasić czyjejś kreatywności, a jednocześnie nie zgodzić się na rozwiązanie, w które sam nie wierzysz?
2: Też jestem w tym zagonieniu całkiem liberalny, bo jak mi się może ja dopuszczam ideę, że coś, co mi się nie podoba, a coś, co inna osoba mi sugeruje, że to może zadziałać. To zazwyczaj ja spróbuję to zrealizować w sposób, jak ta osoba widzi. I naprawdę było takich wypadków, gdzie się przekonywałem, że okej, a jednak to działa. To tutaj raczej swoje, no nawet nie wiem, ego, to chyba nie chodzi o ego. Chodzi o ego, ale przynajmniej nie w moim wypadku, to nie mam z tym problemu i jeżeli artysta naprawdę jemu zależy, żeby spróbować to zrobić w ten sposób, który on to sobie wyobraża, albo ze sobą, którą współpracuje, okej, nie ma problemu, spróbujemy, zobaczymy, a tam jak się okaże.
1: Każdy artysta ma inną osobowość, wrażliwość i sposób pracy. A jak rozpoznajesz, czy dana osoba potrzebuje konkretnych wskazówek, pełnej swobody, presji czasu, czy raczej bezpiecznej atmosfery?
2: To jest chyba raczej ten tak nazywany soft skill i tutaj raczej od tej takiej technicznej części bądź producenta mało co mamy, bo to jest akurat aspekt ten, znaczy chyba naszej ludzkości, charakteru i tak dalej. I tutaj mamy no, sposób, w jaki komunikujemy. To tutaj raczej z produkcją muzyki jest mało co związane. To jest tacy, jacy my jesteśmy. To czy ja mówiłbym z koleżanką w jakimś innym zagadnieniu, czy jak mówię z artystą, po prostu da się zobaczyć osobę, przeczytać i jakieś takie wybrać podejście, które bardziej odpowiadałoby w konkretnej sytuacji.
1: A współpracowałeś też z Kamilą Jakubianejte. Jakie były najtrudniejsze decyzje artystyczne podczas tworzenia jej utworów i w jaki sposób szukaliście brzmienia pasującego do jej głosu oraz osobowości?
2: To z Kamilą bardzo mi się fajnie pracuje, bo jak wcześniej mówiłem, to nie ma czegoś takiego, że przychodziliśmy z jakąś jasną wizją bądź pewnością siebie, że to musi dźwięczyć tak, a nie inaczej. To po prostu eksperymentowaliśmy i szukaliśmy coś, co zadziała, co nam się spodoba obydwu. W każdym bądź razie były zagadnienia, gdzie mówiłem, że okej, może te miejsce warto zmienić. Kamila mówiła, że niektóre miejsce warto adaptować. To na ile ja jestem w tym zagadnieniu, no nazwijmy tak giętki, liberalny, to Kamila też tak samo. I naprawdę z nią bardzo ładnie znaleźliśmy wspólny język i nigdy problemu nie mieliśmy.
1: A mówiąc o innych też twoich kolaboracjach, jak wyglądała praca z Black Biceps i Kamuzą? Czy pojawił się moment, w którym mieliście zupełnie różne wizje utworu? A jeśli tak, jak udało się je połączyć?
2: Nie wiem, to też temu, jak ten utwór był tworzony, to po prostu to była jakaś emocja, to był wspólny vibe, do którego wszyscy razem, powiedzmy tak, trafiliśmy w taką synergię i też, z tego co pamiętam, to ktoś coś zaproponuje, próbujemy to nagrać w taki sposób, jak to osoba sugeruje i też się sprawdzamy, czy to działa, czy nie. I takie, okej, to jest mega, to działa i też to wszystko bardzo samoistnie idzie, bo akurat ludzie, co z Black Bicepsów, czy ten sam Kamuza, to no naprawdę bardzo mile nam się z nimi współpracuje.
1: Współtworzyliście utwór Rendezvous z Bartkiem Urbanowiczem. I przy tej współpracy, co było największym wyzwaniem? Czy znalezienie odpowiedniego brzmienia, zbudowanie emocji, dopracowanie aranżacji, czy przełożenie pierwotnego pomysłu na gotową piosenkę?
2: W sumie to nie wiem. Nie mogę wspomnieć jakiegoś konkretnego aspektu, jak to się działo. Po prostu kojarzyłem utwór Rendezvous stworzony przez Kombi i w jakiś sposób, nie pamiętam, czy to decyzja była, ale po prostu, że A może spróbujmy na to zrobić jakąś taką, nie wiem, coś w rodzaju covera, bądź tak to przerobić w pewien sposób. I też to poszło samoistnie, to znaczy tam jest tak naprawdę zmieniona progresja. Faktycznie z oryginalu tam jest tylko linia głosowa, z tego co pamiętam, bo instrumenty są całkiem inne, melodia instrumentów jest inna. To też od samego momentu rozwoju to wszystko jakby szło w tej koncepcji, że to jest utwór samodzielny. Tak, on jest oparty o melodię, dykę wokalu, oparty o słowa z oryginalu, ale to jest całkiem inny utwór, który przekazuje całkiem inną emocję. Więc też na pewno nie mieliśmy za zadanie zrobić utwór podobny, powiedzmy tak, cover. W sumie to wszystko, co my robimy, w jeden czy w drugi sposób wszystko się wywraca w bawienie się, w having fun i po prostu w dobre nastroje, zabawę i chyba to jest to. Bo, nie wiem, nie da się zrobić czegoś z tej akurat kreatywnej strony, jak się nie bawisz. Oczywiście są takie techniczne rzeczy, jak, nie wiem, sprowadzenie utworu, ten sam mixing, gdzie to raczej jest, w tym też jest kreatywności, ale to jest takie bardziej stricte, są no, pewne zasady, powiedzmy tak, różne triki, jak to zrobić, załatwić, żeby to zwiększałoby w pewien sposób. Natomiast kreatywność to tylko zabawa, to tylko nastrój i nic poza tym.
1: Która z dotychczasowych współprac najmocniej wyprowadziła cię poza strefę komfortu i nauczyła czegoś, czego prawdopodobnie nie odkryłbyś, tworząc wyłącznie samodzielnie?
2: No, nawet nie wiem, czy potrafię to określić, bo każdy z utworów, akurat mam pewne preferencje, mam powiedzmy jakiś typ podejścia do tworzenia, jak mówiłem, że najpierw idzie jakaś melodia i tak dalej, ale nie mogę określić czegoś takiego, co byłoby większym wyzwaniem. Oczywiście, może mógłbym wspomnieć, że to praca z żywymi instrumentami i nagrywanie wokalu, bo oczywiście najpierw się zaczynało wszystko z gotowych wokali, jakieś tam remiksy i tak dalej, już jest gotowe instrumenty się po prostu pobierało, te ścieżki dźwiękowe i używało się ich, to może trochę to bardziej było tym takim momentem przełomowym, ale też to jest bardzo logiczny proces rozwoju i kreatywności, więc nie mogę wspomnieć tego, a tak każdy utwór, on jest inny, inne sposoby produkcji, inne nastroje, inne gatunki. Naprawdę nie dam rady powiedzieć, wyróżnić jakiś konkretny moment, bo sądzę, że ten rozwój, on jest stopniowy, często nie jest... Nie da się złapać siebie na myśli, że zrobiłem coś, otrzymałem jakieś nowe umiejętności i teraz będę je stosował. Kreatywność raczej śmie to nazwać, że to jest nie coś konkretnego, to po prostu jest fala. To jakbym nazwał, jeżeli jakiś, nie wiem, umiejętności, niech to będzie, no nie wiem, na przykład w programowaniu, to mamy 0-1, tylko dwa stany, to te zagadnienie kreatywności to jest po prostu kwant, który potrafi być, mieć po prostu wszystkie położenia, wszystkie stany w jeden czas i w ogóle się nie zna, w jakiej on jest pozycji, zanim się tego nie sprawdzi, nie? To jest po prostu jak fala morska. Raz jest taka, raz jest wyższa, raz jest niższa, inne kształty, inna tapiana i w tym jest akurat piękno sztuki, mi się zdaje.
1: A jaki styl muzyczny najbardziej cię przyciąga jako słuchacza, a jakie daje ci największą swobodę jako producentowi? Czy są to zawsze te same gatunki?
2: Oczywiście jest zakres gatunków, które ja wolę, albo nawet prawdopodobnie zakres gatunków, których no raczej nie wyobrażam, abym coś produkował, nie wiem, ska? Punk możliwe, bo przepadam raczej za elektroniką. Oczywiście, bardzo lubię house, bardzo lubię hip-hop i R&B i sądzę, że akurat te gatunki mi najbardziej przypadają do gustu i najchętniej w ich tworze, po prostu samoistnie, tak? Ale na przykład i drum and bass, i jakieś techno, jakieś hardstyle i takie ciężejsze gatunki, mniej popularne, mniej odbieralne przez zwykłego słuchacza. Też je lubię i też często eksperymentuję i nie da się określić, że o dzisiaj sobie siądę i będę robił, nie wiem, w jakimś gatunku. To bardzo może się szybko zmienić w momencie, jak, nie wiem, coś mi nie pasuje, nie mogę określić co, to spróbuję, nie wiem, inny rytm, na przykład perkusyjny czy coś i to w jakiś moment może po prostu zajść, że przyspieszyłem to w dwa razy, zmieniłem sobie dramy, bębny, i tu już mamy, nie wiem, nie house, już mamy nie hip-hop, już jest drum and bass, nie? No i jak to dźwięczy dobrze, to czemu nie?
1: A może jest jakiś mit dotyczący producentów muzycznych, który najbardziej chciałbyś obalić? Czy ludzie nadal wyobrażają sobie, że producent po prostu robi beat albo naciska kilka przycisków?
2: No tak, faktycznie trochę mi się nie podoba, jak, nie wiem, jak ktoś mnie nazwie na przykład beatmakerem, bo mamy taką kulturę zachodu, nie wiem, przynajmniej kiedyś była bardzo mocno wyrażona, że ludzie potrafili robić po prostu bity bardzo szablonowo, bardzo szybko i im zależało na ilości, powiedzmy tak. Natomiast mi nigdy nie chodzi o ilość i chodzi o jakość i o samorealizację.

0: prostu stworzenie dzieła sztuki. Jakoś to tak dźwięczy tak bardzo poważnie, ale po prostu nigdy mi nie chodziło o robienie wielkiej ilości, żeby to gdzieś umieścić i nie wiem, mieć jakieś tam portfolio, bądź nie wiem, jakieś cyfry, nie wiem, udostępnionych utworów czy coś. Akurat nie każdy producent jest beatmakerem i akurat może w tym jest różnica. A mimo tego też beatmakerzy są różni, też mają takie same podejście. To po prostu jest w moim światopoglądzie, że jak jest beatmaker, to po prostu od razu wraca myślami do tych ludzi, co siedzą sobie i mogą tam, nie wiem, z 30 bitów zrobić w dzień, to udostępnić. Okej, tam jakiś jeden może komuś się spodobać, go kupią i tak dalej, ale ja po prostu w tym nie widzę, jak osoba sama to robi z podejściem, że robi na ilość, a nie jakość, to mi się to akurat nie podoba, bo ja wolę siebie realizować akurat w ten sposób kreatywny.
1: Co jest trudniejsze? Stworzenie dobrego utworu czy doprowadzenie do tego, aby został zauważony? Jak radzisz sobie z sytuacją, gdy piosenka, w którą włożyłeś wiele pracy, nie osiąga oczekiwanego rezultatu?
0: Ja myślę, że każdy artysta, jak coś stworzy, to myślę, że to jest najlepsze na świecie. Po prostu później, nie wiem, potrafię się załamać, jak to nie otrzymuje rezonansu, który ta osoba oczekiwała. Po prostu to jest coś, czego nie da się określić, szczególnie w muzyce. To jest rzecz niefizyczna, my tego nie możemy wziąć do ręki. Każdy z nas jest inny, ma inną psychikę, psychosomatykę, inny odbiór, inaczej słyszy wszystko to samo. Ze względu, nie wiem, tekstów, komuś jakie zagadnienie może rezonować mocniej, komuś w ogóle to nie odpowiada. Ja sądzę, że to też jest umiejętność, którą musi każda osoba mieć, żeby po prostu nie mieć oczekiwań. Bo jeżeli chodzi o to, że chce się zrealizować siebie jako artystę, to po prostu trzymać bilans pomiędzy chęcią, nie wiem, utrzymywania się z producentstwa. Bo ja przez cały czas teraz mówię o tym aspekcie kreatywnym. Warto mieć w głowie, że nie każdemu to będzie odpowiadało i po prostu trzeba robić, bo na pewno to znajdzie swojego słuchacza i nawet po prostu warto udostępniać. Spodoba to się ludziom, fajnie, jak się nie spodoba, to no okej, okay. Ale tak to zostanie, ta sztuka i najważniejsze, żeby człowiek się realizował, żeby on potrafił, by mógłby zrealizować to, co sobie wyobrażać, żeby to jemu samemu się podobało. Najważniejsze, żeby byłby uśmiech na twarzy. Nawet jak sam odsłuchasz utworu, który wygląda, że nikt oprócz ciebie go nie słyszał i on tobie niesie szczęście, to jest najważniejsze.
1: Gdybyś mógł dzisiaj porozmawiać z Erykiem, który dopiero uruchamiał swój pierwszy program do produkcji muzyki, przed czym byś go ostrzegł, a do czego zachęcił?
0: A nie ma tutaj właściwej drogi, chyba nic bym nie powiedział, bo tak patrząc do tylu, to no okej, okay, może systematyczność. No okej, okay, może w sumie systematyczności bym życzył, bo... A nawet nie wiem, bo systematyczność to jest coś po prostu, jak się ma... Jak widzi się potrzebę awansowania, udoskonalenia siebie w pewnej industrii, to jest potrzebna ta systematyczność. Wtedy to nawet nie wiedziałem, czy coś z tego będzie i to po prostu był hobby, nie wiem, ciskałem przyciski, coś tam grało i tyle. To chyba w momencie, jak zrozumiałem, że chcę się rozwijać w tym, to bym chyba życzył sobie tej systematyczności, bo takie coś jak natchnienie... No, każde to natchnienie widzi inaczej, następuje inaczej, każdy to traktuje różnie, ale nie możemy ignorować faktu, że systematyczność w tworzeniu, ona też jest potrzebna, bo to nas rozwija i może przyspiesza proces generowania pomysłów. To tego chyba sobie życzyłbym i innym artystom też. Bo tak, może być, że jak sobie raz się siada, to może, nie wiem, urodzić się jakieś cudo. Ale jak siądzie się do tego 10 razy, to po prostu nawet matematycznie wyliczmy możliwości, że czym więcej się próbuje, tym więcej się otrzymuje, nie? To chyba to się liczy, systematyczność.
2: O produkcji muzycznej rozmawialiśmy z Erykiem Klukiem. Przenosimy się za granicę. Austriackie służby rozbiły schemat omijania unijnych sankcji, w którym miała być wykorzystywana również Litwa. Jak poinformowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, firma z siedzibą w Wiedniu dostarczała do Rosji sprzęt przeznaczony do produkcji silników rakietowych i silników do samolotów bojowych. Towary trafiały do Rosji przez szereg państw, mimo obowiązujących ograniczeń Unii Europejskiej. Według austriackich władz przedsiębiorstwo miało fałszować certyfikaty, aby ukryć rzeczywiste przeznaczenie dostaw i ominąć sankcje. Nazwy firmy na razie nie ujawniono. Wiadomo natomiast, że do ukrywania transportów wykorzystywana była rozbudowana sieć firm pośredniczących działających m.in. w Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hongkongu, Białorusi, Kirgistanie i Korei Południowej, a także w dwóch państwach Unii Europejskiej – Polsce i na Litwie. Austriackie służby poinformowały również, że w maju zatrzymano 28-letniego obywatela Białorusi, który kierował przedsiębiorstwem. Sprawa dotyczy więc nie tylko próby obejścia europejskich sankcji, ale również dostarczenia Rosji technologii, która mogła zostać wykorzystana przez jej przemysł zbrojeniowy do produkcji rakiet i samolotów bojowych. Śledztwo ma teraz ustalić pełną skalę procederu oraz rolę poszczególnych firm i państw, przez które przechodziły dostawy. Na granicy Łotwy z Białorusią odkryto tunel, którym grupa migrantów miała przedostać się na terytorium Łotwy. Jak poinformował lotewski minister spraw wewnętrznych, podziemne przejście znaleziono minionej nocy podczas działań prowadzonych wspólnie przez Straż Graniczną, wojsko i policję. Funkcjonariusze najpierw zatrzymali na terytorium Łotwy grupę migrantów. Następnie rozpoczęli sprawdzenie, w jaki sposób osoby te zdolały przekroczyć granicę. Podczas odtwarzania ich trasy służby natrafiły na ukryty tunel, który według przekazanych informacji został wykopany przez migrantów i miał umożliwić nielegalne przedostanie się do kraju. Łotewski minister spraw wewnętrznych podkreślił, że jest to pierwszy przypadek wykrycia na Łotwie tunelu wykopanego w celu nielegalnego przekroczenia granicy. Odkrycie pokazuje, że osoby próbujące dostać się z Białorusi na terytorium Łotwy wykorzystują coraz bardziej nietypowe sposoby omijania zabezpieczeń granicznych. W Kolumbii rośnie bilans ofiar potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7.4. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. To jedna z najpoważniejszych katastrof naturalnych, jakie dotknęły kraj w ostatnich dziesięcioleciach. W związku ze skalą zniszczeń prezydent Kolumbii ogłosił stan wyjątkowy. Najbardziej ucierpiała zachodnia część kraju, przede wszystkim rejon Choco, gdzie znajdowało się epicentrum trzęsienia. Według wstępnych informacji służb co najmniej 1500 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Akcja ratunkowa trwa, a służby próbują dotrzeć do osób, które mogą nadal znajdować się pod gruzami. Mieszkańcy zwracają jednak uwagę, że ze względu na ogromną skalę katastrofy, pomoc nie dociera jeszcze do wszystkich poszkodowanych miejscowości. W działania ratunkowe angażują się również wolontariusze. Ratownicy z Quibdo relacjonują, że podczas przeszukiwania zawalonych budynków często odnajdują już ciała ofiar. Władze koncentrują się teraz na poszukiwaniu ocalałych, udzieleniu pomocy rannym oraz zapewnieniu schronienia osobom, które w wyniku trzęsienia ziemi straciły swoje domy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiada, że będzie domagał się od Iranu wypłaty odszkodowań za Amerykanów, którzy, jak twierdzi, zostali zabici w wyniku działań Teheranu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Amerykański przywódca mówi również o odpowiedzialności władz Iranu za śmierć irańskich cywilów. Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że jego żądanie jest odpowiedzią na stanowisko Teheranu. Iran podczas prowadzonych negocjacji domaga się bowiem rekompensaty za straty poniesione w czasie wojny. Zdaniem części komentatorów coraz ostrzejsza wymiana żądań finansowych może świadczyć o tym, że rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem znalazły się w impasie. Negocjacje dotyczą m.in. zakończenia konfliktu oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz dla żeglugi. Sytuacja ma również coraz poważniejsze konsekwencje gospodarcze. Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków transportowych dla światowego rynku energii, a wstrzymanie żeglugi komercyjnej natychmiast odzów. Analitycy rynkowi zwracają uwagę, że ostatniego tygodnia cena ropy naftowej na światowych rynkach wzrosła około 10%. Przedłużający się impas w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi może więc mieć konsekwencje wykraczające daleko poza sam Bliski Wschód. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada zmiany w systemie ostrzegania ludności przed zagrożeniami z powietrza. Mieszkańcy mają być informowani również wtedy, gdy w związku z potencjalnym zagrożeniem poderwane zostaną polskie lub sojusznicze samoloty wojskowe. Decyzja jest konsekwencją lipcowego incydentu we wschodniej Polsce, gdzie spadła rosyjska rakieta manewrująca z głowicą bojową. Alerty w formie wiadomości telefonicznych mają trafić do mieszkańców tych regionów, w których w związku z zagrożeniem będą operowały polskie i sojusz.

Lotnicze Siły Powietrzne. Po lipcowym incydencie służby przeanalizowały sposób informowania społeczeństwa i wskazały na poważne luki. Syreny alarmowe uruchomiono z opóźnieniem, a mieszkańcy nie otrzymali dodatkowych informacji o potencjalnym niebezpieczeństwie. Resort obrony podkreśla, że z wojskowego punktu widzenia działania polskich i sojuszniczych sił przebiegły prawidłowo. Zmian wymaga natomiast system ostrzegania ludności nadzorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W najbliższych miesiącach ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja mobilna, a także nowy system wysyłania komunikatów ostrzegawczych. Ma to pozwolić mieszkańcom szybciej dowiedzieć się, dlaczego nad ich regionem pojawiają się wojskowe samoloty i czy sytuacja wiąże się z realnym zagrożeniem. Polskie myśliwce są regularnie podrywane w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na zachodnią Ukrainę, szczególnie gdy trajektorie pocisków mogą stwarzać zagrożenie w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas nocnego ataku na Zaporoże Rosja wykorzystała rakiety balistyczne pochodzące z Korei Północnej. W wyniku ostrzału zginęło 6 osób, a kolejnych 19 zostało rannych. Informacje o użyciu północno-koreańskiego uzbrojenia ukraiński przywódca przekazał dzisiaj rano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zełenski już wczoraj ostrzegał przed rosnącym zaangażowaniem Korei Północnej w wojnę po stronie Rosji. Według ukraińskiego prezydenta Moskwa otrzymała od Pjongjangu kolejną partię rakiet balistycznych, które mogą zostać wykorzystane do następnych ataków na Ukrainę. Kijów twierdzi również, że współpraca wojskowa między Rosją a Koreą Północną nie ogranicza się do dostaw uzbrojenia. Według Zełenskiego Moskwa przygotowuje się do przyjęcia kolejnego kontyngentu północno-koreańskich żołnierzy. Ukraińskie władze wskazują tym samym, że wsparcie Pjongjangu dla Rosji może się zwiększać zarówno pod względem dostarczanej broni, jak i zaangażowania personelu wojskowego. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Zuzanna, Klara oraz Włodzimierz przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt, w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.